0: talk about.
1: 104.9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i

0: Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Wracamy do rozmowy o Pakistanie i o Twojej misyjnej działalności w tym kraju. Na czym ona tak naprawdę polega? Co tam robisz?
1: Oprócz takich projektów humanitarnych, projektów wsparcia finansowego, wsparcia edukacyjnego, najważniejszą rzeczą, jaką widzimy w Pakistanie i chcemy ją realizować, to jest wsparcie duchowe Kościoła. Kościół w Pakistanie jest bardzo osadzony w takim systemie pastoralnym, kiedy pastor głosi, śpiewa, opiekuje się kościołem, odwiedza, pastor robi wszystko, a lokalni chrześcijanie najczęściej są tymi, którzy słuchają. Jakieś 50% albo i nawet więcej chrześcijan jest niepiśmienna, nie potrafi czytać. I jakby widzimy tu potrzebę taką, która jest związana, że Kościół w Pakistanie nie potrzebuje kolejnego kazania. Kiedy jesteśmy proszeni oczywiście o głoszenie słowa, to w niedzielach na nabożeństwach je głosimy, natomiast w tygodniu organizujemy takie spotkania związane z studium biblijnym dla i mężczyzn, dla braci, i dla sióstr. Prowadzimy też seminaria dla pastorów, aby wskazać, że do tego jesteśmy wezwani jako Kościół Jezusa Chrystusa, aby czynić uczniami ludzi. To znaczy nie chodzi tylko o to, abyśmy mieli członków w Kościele, ale abyśmy mieli uczniów, którzy mogą samodzielnie albo czytać, albo słuchać Słowa Bożego i rozumieć to Słowo. I to jest wyzwanie duże, ale jednocześnie też ogromna radość, kiedy widzimy podczas właśnie takich spotkań, kiedy otwieramy Słowo Boże, wspólnie je czytamy, potem wspólnie zachęcamy Kościół, aby to Słowo, które zostało przeczytane, opowiedzieć własnymi słowami. Najczęściej pracujemy na przypowieściach Jezusa Chrystusa i operujemy na takich czterech prostych pytaniach. Co dana przypowieść mówi o człowieku, co mówi o nas? Co ta przypowieść mówi o Jezusie Chrystusie? Gdzie widzimy tutaj Jezusa Chrystusa? W jaki sposób to, co przeczytaliśmy, to, czego się nauczyliśmy, możemy w praktyczny sposób użyć to w naszej codzienności? I pytanie czwarte, z kim możemy się z tym podzielić? Komu możemy to przekazać, co dzisiaj przeżyliśmy na spotkaniu? I to jest wyzwanie, ponieważ w Pakistanie, szczególnie wśród chrześcijan, jest brak edukacji, a kiedy ta edukacja jest, to tam jest system nauki na pamięć. Nie ma abstrakcyjnego myślenia, że ktoś może czynić swoją refleksję. Jest to też związane z pewnego rodzaju wstydem, że nikt nie chce powiedzieć coś na głos, co może nie będzie właściwe i będzie siara na cały Kościół. I pamiętam taki obrazek, kiedy pierwszy raz przeprowadzaliśmy studium biblijne w jednym z lokalnych kościołów w Pakistanie, kiedy pochylaliśmy się nad spotkaniem się Jezusa z Zacheuszem i przez 40 minut, kiedy pytałem, co ten fragment mówi o Jezusie Chrystusie, przez 40 minut nikt nie chciał udzielić odpowiedzi. Wszyscy się uśmiechali, ja robiłem różnego rodzaju podchody, aby starać się od kogoś coś wydobyć i po 40 minutach odpowiedział pastor, że Bóg jest stworzycielem i stworzył świat 7 dni. Ja mówię, tak, ale to pytanie dotyczy tu konkretnie w tej historii Jezusa Chrystusa, co widzimy tutaj. No, ale to kroczek po kroczku się zmienia i też pokazuje piękno myśli wschodu. Interpretacja biblijna wschodu jest inna niż interpretacja naszego umysłu zachodu. I to też jest takim bogactwem dla nas. Z jednej strony widzieć, w jaki sposób chrześcijanie dostrzegają, że to Słowo Boże, Biblia, może być rozumiana przez nich, nie tylko przez pastorów. Że to oni mogą być tymi, którzy modlą się o siebie wzajemnie. To oni mogą być tymi, którzy niosą Ewangelię innym ludziom. To oni mogą być tymi, którzy nie muszą się bać społeczności muzułmańskiej, ale mogą uczyć się w jakiś sposób mądry, strategiczny, dojrzały, śmiały, odważny, opowiadać im w prosty sposób Ewangelię. I to jest piękne. Dam taki jeden przykład, kiedy robiliśmy jeszcze takie spotkanie dla liderów, dla tych osób, które będą prowadziły te studia biblijne po nas. Kiedy my wyjechaliśmy teraz z Pakistanu, to nie chcieliśmy, aby to, co rozpoczęliśmy, aby się skończyło, ale aby te spotkania były kontynuowane i one będą kontynuowane przez lokalnych chrześcijan. Stąd wybraliśmy takie osoby i zaprosiliśmy je jeszcze na dodatkowe szkolenie. I jedna z tych osób, Roxana, podzieliła się na koniec takim świadectwem, że pracuje u pewnej profesorki muzułmanki, jest sprzątaczką w jej domu i że pani profesor zawsze prosiła ją o to, aby się modliła o nią w jakichś różnych sprawach. Ale w ostatnim czasie już doszło do tego, że ona razem przy stole może zasiadać z tą panią profesor i mogą modlić się razem. Ta pani profesor już chce teraz, aby Roxana modliła się przy niej, o nią, o różne sytuacje w jej życiu. I Roxana powiedziała, że ona jest przeszczęśliwa, że mogła uczestniczyć w tych warsztatach, bo będzie mogła teraz to w praktyczny sposób wykorzystać, aby zachęcić tą panią profesor do tego, aby czytała Słowo Boże z nią i aby razem mogły dzielić się tym, co odbierają z tego słowa. Wierzymy, że jeżeli ktoś czyta, rozważa Słowo Boże, no to ma najlepszego nauczyciela.
0: Podczas tych swoich podróży nawiązujesz bliskie relacje, a nawet przyjaźnie i z tego co wiem, nie są to tylko chrześcijanie.
1: Głównym naszym celem, dlaczego jesteśmy w Pakistanie, to jest to wezwanie, które słyszymy w naszych sercach: idźcie na cały świat i czyńcie uczniami narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i nauczając tego, co zostało nam przekazane przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście skupiamy się na kościele w Pakistanie, chcemy być błogosławieństwem dla kościoła, ale też chcemy mieć bliskie relacje z muzułmańską społecznością w Pakistanie. I takie mamy. Jedną z takich rodzin jest rodzina Ikrama z czwórką dzieci. Poznaliśmy się z nimi w 2019 roku. Ikram był naszym kierowcą, kiedy jechaliśmy do Doliny Hunzy na teren najwyższych gór świata, Himalajów i Karakorum. Spędziliśmy ze sobą niemalże 2 tygodnie. Także się polubiliśmy. Bardzo pragnął, abyśmy go odwiedzili, jego rodzinę. Oczywiście to zrobiliśmy. Zapytałem Ikrama, czy mogę mu przekazać coś, co jest cenne, najcenniejsze dla mojego życia. To była Biblia. I Ikram przyjął tę księgę. To był 2019 rok. W 2022 roku, kiedy spotkaliśmy się znowu, Ikram podczas naszego spotkania wyciągnął tą księgę. Widać, że było po stronicach tej Biblii, że ona jest otwierana. No, natomiast Ikram zaprosił nas na uroczystość zaręczyn jego syna. Byliśmy gośćmi honorowymi. Najbliższa rodzina uczestniczyła w tej uroczystości. To było jakieś 100 osób. No i wydarzyła się też taka piękna, myślę, rzecz, która pokazuje, że poprzez relacje, zbliżenie się do człowieka i stanie się przyjacielem tego człowieka, możemy zrobić o wiele więcej i możemy przekraczać różnego rodzaju granice, mury, które nie są do przejścia, kiedy nie jesteśmy dla ludzi kimś bliskim. Podczas tej uroczystości miał miejsce taki szczególny moment. Podczas modlitwy w meczecie następowało błogosławieństwo młodych i zazwyczaj to błogosławieństwo, ta modlitwa jest wypowiadana przez najstarszego członka rodu, rodziny. Natomiast w tym przypadku Ikram poprosił mnie o tą modlitwę. No i to było dla mnie zaskoczeniem, ale oczywiście przyjąłem to zaproszenie, także mogłem modlić się nie tyle do Allaha, ale Bóg, który określany jest Kuda w języku Urdu, to jest ten Bóg. Bóg, Ojciec Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg Jahwe, Ojciec Jezusa Chrystusa. Bóg chrześcijan. I modliłem się do Kuda i modliłem się do Ojca, do Boga, który jest Ojcem. I myślę, że to też ma szczególne znaczenie w kontekście muzułmanów, ponieważ w moich obserwacjach, będąc właśnie w Pakistanie, czy w Iranie, Iraku i spotykając się z muzułmanami, jest to, że w świecie islamu nie ma objawienia Boga jako Ojca. Jest Bóg Allah, Bóg niedostępny, Bóg daleki. I zawsze, kiedy gdzieś dochodzi do takiej rozmowy, kiedy dochodzimy, że Jezus Chrystus nie jest tylko prorokiem, ale jest Bożym Synem, to bardzo często słyszę to stwierdzenie, że Allah nie jest Ojcem. I to myślę, że jest związane z takim duchowym dziedzictwem, związanym z historią Abrahama, który odrzucił na pustynię swojego syna Izmaela ze względu na syna obietnicy Izaka. Stąd też Izmael, protoplasta muzułmanów, wychowywał się i dorastał bez ojca. I to się przekłada na dzisiejsze duchowe dziedzictwo muzułmanów, którzy nie mają tego doświadczenia, że Bóg jest ojcem. Stąd ta modlitwa do Boga, do Kuda, jako do Boga, który jest ojcem, myślę, że miała znaczenie dla tej męskiej społeczności, która się zebrała w tym pokoju. I no i będziemy kontynuować tą relację. Mamy teraz kontakt już nie tylko z Ikramem i Faizal, ale z całą jego rodziną.
0: Ostatnio wyjechałeś z żoną i swoim małym synkiem. Powiedz, jak on się odnajduje w czasie tych podróży. To jest przecież mały chłopiec, a tam jest inny kraj, inny język, inna kultura, inni ludzie. Jak on sobie radzi?
1: Tak, myślę, że Eliasz czuje się jak u siebie. To jest mały człowieczek, który został stworzony, aby być i żyć w kulturze wschodu. W kościołach jest bardzo głośno. Tam się dużo klaska, dużo się śpiewa, gra się na bębnach. To jest żywioł dla Eliasza, bo on lubi klaskać, lubi śpiewać, grał na bębnach. Zawsze jak przychodziliśmy do kościoła, to podbiegał, nie przesadzam, do każdej osoby, aby z każdą osobą się przywitać, a potem przychodził do drzwi i ci, którzy jeszcze wchodzili, to wyciągał ręce, zapraszając ich, aby weszli. Kiedy chodziłem z nim po uliczkach Islamabadu czy uliczkach Rawalpindi, zaczepiał lokalną ludność, pozdrawiając ich pozdrowieniem muzułmańskim. To jest pozdrowienie salam aleikum, pokój z wami, w wydaniu Eliasza to jest siamam maleikum. To siamam maleikum zawsze wywołało wielki uśmiech u muzułmanów i otwierało nam drzwi do domów, do rozmów, nie tylko z mężczyznami, ale również bardzo często ortodoksyjnymi muzułmankami, co nie miałobym prawa, aby zaistniało bez Eliasza. Stąd odnajdował się bardzo dobrze jako taki mały apostoł.
0: W niektórych regionach Pakistanu sam fakt posiadania Biblii jest rzeczą niebezpieczną, czy też mogącą sprowadzić niebezpieczeństwo na jej posiadacza. Wspomniałeś o tym, że jest możliwość, aby ci ludzie mieli dostęp do Biblii niedrukowanej, ale Biblii, która jest podana w innej formie. Czy możesz trochę więcej nam o tym opowiedzieć?
1: Tak. Jest to Biblia oczywiście w audio, Biblia z baterią słoneczną, która w krajach wschodu, gdzie bardzo często przez pół roku nie ma deszczu, nie ma niemal żadnej chmurki, tylko świeci słońce, to ta bateria słoneczna oczywiście ciągle się ładuje i można wtedy Biblii słuchać. To na pewno jest w kontekście Pakistanu pożyteczne dla osób, które nie potrafią czytać. Taka forma Biblii jest szczególnie używana w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Tutaj dla jasności powiem, że w Pakistanie chrześcijanie są prześladowani bardzo okrutnie, bardzo często, jednak nie ma odgórnego zakazu chrześcijaństwa. To znaczy chrześcijanie mogą się spotykać, natomiast kiedy mówimy właśnie o tych Bibliach audio, czy w Bibliach na kartach SD, bo też w taki sposób Biblie są przekazywane, to mówimy przede wszystkim o krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Jak na przykład w Iranie, jak na przykład też w Omanie, gdzie chrześcijanie mogą się spotykać, ale jako ludzie przyjezdni, ludzie, którzy żyją poza Omanem, ale mieszkają w Omanie, pracując, studiując. Natomiast sami Omańczycy mają zakaz wiary chrześcijańskiej, a wiemy też, że są chrześcijanie lokalni w Omanie i bardzo często właśnie do takich chrześcijan, dla też ich bezpieczeństwa, przekazywana jest Biblia nie w papierze, ale właśnie w, czy to karty SD, czy to właśnie takiego urządzenia z baterią słoneczną, kiedy Słowa Bożego można słuchać.
0: Twoja przygoda z krajami islamskimi, z tego co pamiętam, zaczęła się od Iraku. Pojechałeś tam jako fizjoterapeuta szkolić miejscowych ludzi tych umiejętności. Od tego wydarzenia upłynęło już parę lat. W tym czasie odwiedziłeś i poznałeś wiele innych muzułmańskich krajów. Jak te wizyty i czas spędzony z tymi ludźmi wpłyną na ciebie i twoje postrzeganie rzeczywistości?
1: Powiedziałbym, że to wzmaga wdzięczność. Wdzięczność za to, co mamy. Wdzięczność za to, że nie jesteśmy prześladowani i żyjemy w dostatnim kraju, ale też to nieustannie wzmaga we mnie taki wewnętrzny imperatyw, aby nie tylko być człowiekiem wdzięcznym, ale być człowiekiem, który coś zrobi więcej niż tylko wdzięczność. To wzmacnia we mnie tą potrzebę pójścia za Bożym głosem i za tym Bożym wezwaniem, które wierzę, że jest skierowane wobec każdego z Jego uczniów, aby nie żyć dla samych siebie, ale żyć dla tego, który za nas oddał swoje życie i zmartwychwstał. I żyć dla tego celu, dla którego On żyje. On przyszedł, aby odnaleźć to, co zaginęło. Myślę, że to nieustannie potęguje w moim życiu.

0: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
1: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cenckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
0: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
2: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
0: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dzisiaj nadal bardzo ciepło, od 23 do nawet 27 stopni, tak dużo na zachodzie Polski, ale mogą pojawić się deszczowe chmury. Deszcze przelotne, czasem intensywne na południu Polski, możliwe na przykład burze. Jutro nie powinno już padać, a nadal będzie ciepło.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038. Bon.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.

0: reklama.
1: EcoTaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień, policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
1: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, gdzie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że, cytat, solidne 50-50, czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze. Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Pieniądze są przeznaczone na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom Kolejorza.
2: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
3: Dzisiaj się bawimy.
4: To jest dla nas ważne. No.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
0: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Hełm Dreschera 5. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Już teraz mamy około 20 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj, uwaga, 29. To najnowsze prognozy na Dolnym Śląsku, aż tak upalnie. W pozostałej części kraju od 23 do 27. Dużo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Natomiast jutro nie powinno już padać, a nadal będzie gorąco od 20 do 25.
6: Prognozę pogody sponsoruje BoxPlan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku od 12.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend. Bonton Radio. I

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
1: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
0: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
2: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
0: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Od 20 do 23 stopni na północy Polski, w centrum 27, podobnie na wschodzie, na południu, na zachodzie nawet 29. Dużo słońca, ale synoptycy prognozują też na dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro już nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36. Telefon 887-50-51-50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, Cery Assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Hełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.
9: Dłonie mi drżą.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed

0: reklama. Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Ewa Pajor, największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
2: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
1: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki. O czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Kozowski.
3: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową. No a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
4: Z Francisem super mi się pracuje.
3: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dziokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
5: Grand Slams have been...
6: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować.
3: W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
1: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, czasami wzrastające do dużego. Możliwe dziś przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie Polski, a w centrum i na południu także burze. No i cały czas gorąco. Na północy troszkę powyżej 20 stopni, do 23, a w pozostałej części kraju nawet do 29.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
9: Witam serdecznie, Marcin Petruk. W dzisiejszym odcinku cofniemy się nieco w czasie, a dokładnie do 10 maja, kiedy to w hali Mosir w Chełmie odbyło się pierwsze w naszym mieście szkolenie w systemie walki w kontakcie bezpośrednim, czyli Kombat 56. Prowadził je sam twórca, czyli major Arkadiusz Kups. Po zajęciach rozmawiał z nim Rafał Czyżyk z Super Tygodnia.
10: Przez wiele lat tak naprawdę miałem ogromne wahania, co z tym kombatem zrobić. Bo przypominam, że kiedy Kombat 56 wchodził na rynek militarny w Polsce, został okrzyknięty, że to jest system tak naprawdę zbyt brutalny, zbyt radykalny i tylko skierowany dla wąskiego grona odbiorców typu jednostki specjalne, jednostki rozpoznawcze czy powietrzno-desantowe. I problem z tym systemem Kombat 56 w wojsku był taki, że tak naprawdę usłyszałem jakieś opinie, że owszem, to jest fajne, ale to trzeba gdzieś tam schować głęboko w sejfie, jak będzie wojna, to się go wyciągnie. Takie były, powiedzmy, trendy i takie były opinie gdzieś tam przełożonych. Ja przez wiele lat ten system modyfikowałem, bo przypominam, że on wszedł później do rynku resortowego, bo trzeba było to wszystko zhumanizować, odchamić, zrobić to bardziej, że tak powiem, przydatne i bardziej zgodne z prawem. Później przerobiłem to na rynek cywilny dla zwykłych zjadaczy chleba. Ostatnio zrobiłem ten kombat typowy dla kobiet, bo on jest trochę inny. Mentalność kobiety całkowicie inna, motoryka jest inna. I ten kombat, że tak powiem, został przystosowany, ale po wielu latach wahania dzisiaj dochodzę do wniosku, że po człowieku powinien coś zostać. Nie tylko ten nawóz czy odrobina popiołu, ale też ta wiedza, tak jak zostaje coś po formacjach, po strukturach, jak dziś coś zostało po 56. Po mnie coś tam też zostanie, mam nadzieję, więc pomysł jest taki, że dzisiaj mamy w Polsce 35 instruktorów, którzy realizują zadania nie tylko w resortach, ale też na rynku cywilnym. W Chełmie przyjechali ludzie, gdzie ludzie się szkolili, gdzie przyjechał facet, który był u mnie na szkoleniach ponad 20 lat temu i ukłon w jego stronę. I patrząc na to, co się dzieje, widzę, że trzeba to wszystko przekazać kolejnym ludziom, kolejnym instruktorom. I ten czas nadszedł. Więc myślę, że jeszcze parę lat podłubię przy tym systemie, po szkole ludzi. A czy to się przyda? Myślę, że się przyda, bo dzisiaj zainteresowanie radykalnymi środkami walki jest ogromne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj żyjemy w takim świecie. Dzisiaj się boimy, co będzie jutro. I dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę od 2 lat jesteśmy w stanie niewypowiedzianej wojny. Bo nie oszukujmy się, ta wojna tutaj już jest. To nie jest wojna z czołgami, z samolotami. To jest wojna z palącymi się składami. To jest wojna z dezinformacją, z nastrojami społecznymi, którymi się balansuje. I ludzie dzisiaj potrzebują wiedzy. I dzisiaj ta wiedza jest potrzebna. Bo dzisiaj na szkoleniach to nie tylko jest kombat, ale także to są pytania, jak przygotować się do konfliktu wojennego, jak przygotować swój dom, swoją rodzinę, co się zaopatrzyć, czy kupić to, czy tamto. Bo dzisiaj, tak jak powiedziałem, żyjemy w pewnego rodzaju strachu. Bo ten strach jest odczuwalny. On się odbija i on się jawi wszędzie, bo ludzie się pytają, wyjeżdżać, czy jeszcze zostać? I to jest smutne, ale to jest prawdziwe. Ale wcale się nie dziwię, bo lepiej nie będzie, będzie gorzej. Problem armii i problem walki wręcz to jest problem, który nigdy nie został rozwiązany. Jeżeli dziś słyszę, że wprowadzamy kolejny sposób i system walki w wojsku, to powiem szczerze, dostaję zajadów. To wszystko już było, tylko jest problem tak naprawdę z wymagalnością, bo po co wprowadzać kolejny system walki wręcz, szkolić instruktorów z boksu czy z czegoś innego, kiedy ileś lat temu, po pierwsze tak, był system opracowany przez kolegów Kopcia i Tarnawskiego, który nazywał się system walki w kontakcie bezpośrednim, ta instrukcja była. Owszem, wcześniej był Kombat 56, ale on nie był w armii uznany. Tylko w tym wszystkim jest jedna zasadnicza rzecz. Pytanie, po co to wprowadzać, skoro nie ma wymagalności? Bo gdyby każdy żołnierz, a dzisiaj mamy armię zawodową, raz w roku musiał podejść do egzaminu i zaliczyć testy z walki wręcz, to miałoby to rację bytu. A dzisiaj to jest tak naprawdę, to jest mielenie papieru, to jest mielenie pieniędzy i to jest mielenie czasu. Musimy uzasadnić jedną zasadniczą rzecz. Polska nie ma już czasu. Polska nie ma czasu na eksperymenty, na robienie jakichś dziwnych badań, na szukanie dziury w całym. Dzisiaj Polska szykuje się do wojny. Czy ona będzie, czy nie będzie, tu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. My jesteśmy opóźnieni 30 lat. 30 lat błogiego snu, z którego ktoś nas wyrwał i tak naprawdę dzisiaj bardziej zajmujemy się PR-em i szkoleniem typowo reklamowym, jeśli chodzi o armię, niż realnym szkoleniem. I dzisiaj samo na tym polu walki wręcz, to nie jest tworzenie następnego systemu, tylko realizacja szkolenia w jednostkach i wymagalność, bo po co jest system walki wręcz, skoro nie jest on ani obowiązkowy, ani nikt tego nie wymaga, więc pytanie po co?
9: Do dalszej relacji ze szkolenia z majorem Arkadiuszem Kupcem wrócimy po przerwie.
8: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. Zanim oddamy głos Damianowi Grzywnie, to jeszcze dalsza część relacji ze szkolenia z systemu walki Kombat 56, które 10 maja przeprowadził w Chełmie major Arkadiusz Kups. Na miejscu był Rafał Czyżyk z Super Tygodnia.
2: Że jestem zapraszany do jednostek i szkole grupy interwencji służby więziennej, szkole służby więziennej od wielu, wielu lat, zresztą szkole jednostki, które mnie zapraszają, ale problem jest taki, że to cały czas są inicjatywy oddolne, a to nie są inicjatywy odgórne. Więc pytanie moje jest takie, co się dzieje z tą górą? Bo doły rozumieją, doły patrzą na wojnę z perspektywy taktycznej, że tam się sprawdzają drony, że tam się sprawdza to, to się sprawdza to. Ludzie wymieniają się, zbierają informacje, dostają informacje z Ukrainy, dostają informacje od ludzi, którzy tam są i próbują na tym poziomie taktycznym wdrażać. Ale tam na górze, powiem inaczej, ktoś kiedyś powiedział, że ten beton się leje, on się leje cały czas. I jest tak zwana typowa zachowawcza polityka. Na zasadzie lepiej nie róbmy nic, bo podpadniemy. Tutaj, powtarzam, tutaj nie ma czasu. Jeżeli mówimy o systemie walki wręcz kontaktowej dla żołnierza, czy to będzie specjal, czy to będzie żołnierz pododdziału zmechanizowanych, zmotoryzowanych, piechoty, czy to będzie kawaleria powietrzna, to przede wszystkim spójrzmy na tego żołnierza. On jest w hełmie, on ma na sobie szpej, on ma kamizelkę, on ma na sobie magazynki, całe oprzyrządowanie, ma buty. I teraz co, on będzie opierał się o zasady boksu? On będzie rzucał? Nie. On będzie tak naprawdę realizował w tym sprzęcie walkę. I to, co ma na sobie buty, oporządzenie, ma mu pomagać i nie przeszkadzać. On nie kopnie wyżej niż linia krocza. On nie uderzy z pięści, bo sobie rozbije rękę na hełmie i tak dalej, i tak dalej. To nie będzie walka, to będzie walka z tym, co ma przy sobie. To będzie łopatka, to będą magazynki, to będzie bagnet, to będzie karabinek. I tu chodzi o to, to samo jakby uczyć kelnera, żeby walczył szpadą. Ten żołnierz będzie walczył tym, co dała mu ojczyzna i to, co ma na sobie. I z tego założenia trzeba wyjść. A druga sprawa, ja zawsze porównuję ulicę do pola walki, gdy walczymy o życie. Tam nie ma zasad. I z tego założenia trzeba wyjść. I walka kontaktowa w realnych warunkach nie podlega żadnym prawom. Jak ja słyszę o kodeksie Bushido albo o honorowej, nie ma walki honorowej. Kiedy walczysz o życie, wszystkie chwyty są dozwolone i tak samo myśli przeciwnik. System jest domknięty, przy czym czasami są przestrzenie, które się pojawiają, bo wchodzi coś nowego i trzeba odpowiedzieć. Dzisiaj wszyscy bawią się w MMA, wszyscy wchodzą w parter, wszyscy robią wynoszenia i obejścia. I trzeba było coś wymyśleć przeciwko tym technikom, które teraz są na rynku, funkcjonują, zaradzić. A kolejna rzecz, powtarzam, rok temu przerobiłem system dla kobiet, bo jest całkowicie inna mentalność i było mi strasznie ciężko, bo na pewnym etapie, kiedy masz nawyki ruchowe, musisz wdrożyć się w mentalność kobiety, w jej motorykę, w jej psychikę, w jej oddziaływanie. To było bardzo trudne, ale udało się. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mam 18 instruktorów, którzy są przeszkoleni pod kątem samoobrony kobiet, bo to nie tylko jest samoobrona, to jest profilaktyka unikania zagrożeń, to są gwałty, to jest molestowanie seksualne, to są ataki na włosy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mimo wszystko odwaliliśmy kawałek z dobrej i dobrej roboty. 90% naszego bezpieczeństwa to jest profilaktyka. Jak chodzić, jak się poruszać, którym chodnikiem, którą stroną, jak wchodzić do windy, jak reagować. 90% to jest przed. Reszta to jest to, co dzieje się naprawdę w realu. I to są sytuacje krytyczne. I na te sytuacje krytyczne często jest tak, że my wiemy, ale nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Kombat 56 jest systemem prostym, tylko problem jest taki, co mamy w głowie. Bo możemy być mistrzem świata na macie, ale na ulicy będziemy totalnie zawodzić, bo to jest kwestia, jaką mamy psychikę i na to nic nie poradzimy. Dlatego jeżeli ktoś ma problem i się boi, idzie do sklepu militarnego, kupuje sobie miotacz pieprzowy w formie żelu, w formie piany, w formie strugi, uczy się prostych nawyków, nosi to zgodnie z procedurą, wie, jak to zastosować i w tym momencie ta szansa, że on przetrwa, jest większa. Dzisiaj instruktorzy są w Chełmie, instruktorzy są w Lublinie na tym obszarze, instruktorzy są w Warszawie, instruktorzy praktycznie są już w dużych miastach. Myślę, że niedługo dojdzie do tego, że tych sekcji będzie więcej. Na razie jedziemy tylko systemem spotkań weekendowych, gdzie powiedzmy na tych spotkaniach robimy zagadnienia, nie prowadzimy działań typowo sekcyjnych. Dlatego, że dzisiaj dorośli powinni raczej uczyć się wszelkich form, takich mówiąc krótko, zwartych i konstruktywnych. My w okresie letnim, w tym roku, robimy bardzo mocną rzecz. A mianowicie robimy na poligonie drawskim coś, co robiłem 30 lat temu. To była taka formuła kiedyś Combat and Survival. Dzisiaj to się nazywa Bądź w gotowości. To jest 5-dniowe ekskluzywne szkolenie, gdzie uczę walki nożem, gdzie uczę posługiwania się karabinem, pistoletem, gdzie uczę przetrwania na tyłach, gdzie uczę, jak przygotować dom na wyzwania wojenne, jak reagować w sytuacji zagrożenia bronią palną, nożem, ataku ekshibicjonistów. Generalnie taki mocny pakiet łącznie z przetrwaniem na tyłach, z ratownictwem wodnym, ratownictwem wysokościowym. 5 dni bardzo ekskluzywnego szkolenia. Jak ktoś szuka, to mi po prostu znajdzie.
1: Przed nami kolejna przerwa. Wracamy niebawem.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Marcin Petruk, witam ponownie. Za nami rozmowa z majorem Arkadiuszem Kupsem, twórcą systemu walki Combat 56, z którego szkolenie odbyło się również w Chełmie. A teraz przechodzimy do Damiana Grzywny, bo jak się okazuje, postać tego wojskowego odegrała i w jego survivalowej zajawce ważną rolę.
2: Na początku trzeba sobie powiedzieć kilka słów na temat tego, kim jest major Kups i czym jest tak naprawdę ta jego legenda, nie? No bo poza tym, że jest twórcą systemu Combat 56, to jest on twórcą i założycielem czegoś takiego, co się nazywało Selekcja. Starsi słuchacze na 100% to pamiętają. Był to program w pewien sposób rozrywkowy, niemniej jednak kręcony naprawdę, bez reżyserowania, przedstawiający młodych ludzi, często funkcjonariuszy różnych służb, ale i zwykłych cywili, którzy przechodzili w pewien sposób szkolenie survivalowo-militarno-odpornościowe, po którym część uczestników albo osoby, które ukończyły najnormalniej w świecie tąże selekcję, mogły dostać się albo dostawały się do takich jednostek specjalnych, jak między innymi GROM. Ja osobiście chylę czoła przed legendą majora Kupsa, przed tym, czego dokonał, przed tym, co stworzył, no bo stworzyć po pierwsze system walki wręcz, po drugie stworzyć selekcję, po trzecie zajmować się od tak wielu lat szkoleniami proobronnymi, a

0: Leciało to późno w nocy. Oglądałem tych taplających się w błocie żołnierzy. No, dla mnie to byli żołnierze. Jeszcze nie rozumiałem, że niektórzy są cywile, ale mimo wszystko taplających się w błocie żołnierzy zrywanych w środku nocy, którzy musieli nawigować w lesie na podstawie mapy, kompasu i tego typu rzeczy, którzy mieli za zadanie przetrwać, którzy musieli biec lub maszerować kilkanaście kilometrów, następnie odpoczywać kilka chwil, albo wprost przeciwnie, nie odpoczywać, tylko dla odmiany płynąć. Dla mnie to byli superbohaterowie. To było coś na miarę Supermana, na miarę Batmana, tylko wśród ludzi, którzy byli naprawdę, nie narysowali w komiksie. Zwłaszcza też, że jak później się interesowałem, pan Kups zawsze wypowiadał się na temat osób, które podchodziły do selekcji, że on nigdy nie wymagał od uczestników selekcji czegoś, czego sam by nie był w stanie przejść, bo musiał to poczuć na własnej skórze, musiał wiedzieć, jak to wygląda i gdzie są granice ludzkiego organizmu. Także podsumowując na koniec, osobiście uważam, że major Kups posiada ogromny mandat, albo jak kto woli, po prostu powinien posiadać duży kredyt zaufania wśród uczestników czy osób zainteresowanych tego typu szkoleniami, które on przeprowadza, ponieważ nie jest twórcą internetowy, do których czasami się odnosimy, mówiąc sobie tutaj na łamach naszej audycji, prawda? Nie jest to osoba, która bierze wiedzę z kosmosu, a najnormalniej w świecie jego doświadczenie w formacji, czy po prostu wiedza operacyjna pozwalają takiemu zwykłemu uczestnikowi zakładać, że facet nie uczy czegoś, czego się nauczył po prostu i nigdy tego nie doświadczył, a bazuje na swojej wiedzy i na swoich własnych przeżyciach organoleptycznie, więc nie uczy głupot, a uczy czegoś, co faktycznie działa, co faktycznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości i najnormalniej w świecie na pewnym etapie, tak uważam, na tym etapie jest już pan major, że nie musi czegoś robić komercyjnie. Po prostu może pozwolić sobie na to, by robić to z pasji, by robić to z chęci faktycznie zmiany mentalności ludzkiej, z chęci przekazania jakiejś tam wiedzy. Przede wszystkim chęci tego, żeby coś tam w tym świecie poszło do przodu. Osobiście uważam, że naprawdę facet legenda i to, co robi, to, co można przeczytać, to, co można zobaczyć gdzieś tam w internecie, to, co jest dostępne i to, co pokazuje na swoich szkoleniach, to jest kawał naprawdę dobrej roboty.
1: Zapraszam na krótką przerwę, usłyszymy się za chwilę.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Opelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Jesteśmy z powrotem, a dzisiaj tematem odcinka jest system walki Combat 56 i szkolenie z jego twórcą, majorem Arkadiuszem Kupsem, które odbyło się niedawno w Chełmie. Sama postać majora jest dobrze znana Damianowi Grzywnie, jak przed chwilą słyszeliśmy, ale i nieobce mu są również tego typu seminaria.
2: Osobiście zgadzam się w całości z tym wszystkim, co pan major Kups czy powiedział, czy po prostu pokazywał podczas tego szkolenia. Mam gdzieś tam bardzo podobne zdanie na większość tych kwestii, począwszy od redaktalnych systemów walki, które uważam osobiście są w dalszym ciągu dla takiego przeciętnego zjadacza chleba dużo lepszym rozwiązaniem niż trenowanie jakichś tam sportów walki, ponieważ najnormalniej w świecie, tak jak pan Kups powiedział, na ulicy nie ma zasad, nie ma sędziego, nie ma ringu i nie ma sekundantów. Na ulicy jest tylko i wyłącznie to, co mnie zostało, jak mogę na to zareagować, albo jak mogę temu przeciwdziałać, czy też po prostu jak mogę tego uniknąć, stosując pewne procedury bezpieczeństwa, czyli prewencyjnie. To wszystko to są radykalne i realne systemy samoobrony na ulicy, których staram się uczyć swoich studentów, których uczy na 100% również pan Kups i do których osobiście mam zaufanie i przede wszystkim do których zachęcam, aby się z nimi zapoznawać, aby szkolić się w systemach walki, jeżeli chcemy się faktycznie i realnie czuć bezpiecznie na ulicy. Bo tak jak powiedziałem, możemy być mistrzami świata w boksie, w kickboxingu czy w judo, a skończy się w ten sposób, że spotkamy jakiegoś świra, który wbije nam nóż dwa razy czy trzy i nic tutaj nie pomogą nasze czarne pasy. A tymczasem znajomość i świadomość procedur bezpieczeństwa, wiedza na temat tego, jak reagować, jak się poruszać, jak funkcjonować, może spowodować to, że najnormalniej w świecie unikniemy tego typu zagrożenia, jeszcze zanim się ono realnie u nas pojawi. Tak samo w przypadku samoobrony kobiet, czy też kursów typu bezpieczna kobieta, których jest teraz coraz więcej, a które nie wszystkie bynajmniej są dobre, ze względu na to, że nie biorąc pod uwagę pierwiastka kobiecego. Mówię, nie chcę się tutaj rozwodzić jakoś bardzo szeroko, ale sam przeprowadzając tego typu kursy jak bezpieczna kobieta, starałem się zawsze podejść do sprawy w taki sposób, żeby brać pod uwagę to, kto się będzie bronił i kto będzie się bronił przed kim. W najprostszym możliwym takim rozliczeniu, żeby jakoś to sobie wyobrazić. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której kobieta mająca 1,50 m wzrostu niecałe jest w stanie ciosem prostym w twarz powalić faceta, który ma 1,90 m, jest agresywny albo wpływem jakichś narkotyków, a są niestety także kursy bezpiecznej kobiety, które uczą między innymi tego typu zachowań. I ja tutaj nie mówię, że motoryka jest zła, ja nie mówię, że uprawianie sportu jest złe i że znajomość, umiejętność zadania prostego, czystego ciosu jest zła w samoobronie. Tu chodzi o to, że jeżeli ktoś poszukuje naprawdę realnych technik obrony i nie ma czasu na treningi kilkuletnie albo po prostu systematyczne, nie ma czasu na pracę nad swoim ciałem, a chce po prostu znać procedury bezpieczeństwa, które zapewnią mu jakąś formę czucia się pewnego na ulicy, albo po prostu jakąś realną szansę na to, żeby wyjść z zagrożenia cało albo uniknąć zagrożenia, to znowu zwracam się w kierunku systemów walki. Kolejną rzeczą, którą też poruszał pan major i o której ja się odnosiłem i chciałem się znowu odnieść, jest strach. Strach, czyli nasza mentalność, czyli to, jak potrafimy zareagować na sytuację zagrożenia. Czyli to, jak reaguje nasze ciało, jak reaguje nasza głowa, jak reagują nasze mięśnie. To są rzeczy, które częściowo mamy zakodowane w naszym jakimś tam genie. Czyli po prostu mamy albo jakąś mentalność, powiedzmy sobie szczerze, wojownika, albo i będziemy walczyć w sytuacji zagrożenia, albo mamy mentalność i tutaj proszę, żeby mnie ktoś nie zrozumiał tchórza, bo to w ogóle nie chodzi o tchórzostwo, to chodzi o to, że mamy mentalność taką, że jesteśmy w stanie przetrzymać więcej, ale nie reagować, po prostu skulić się i te mięśnie zamiast reagować w sposób dynamiczny, czyli powodując to, że będziemy się bronić, zamrzemy. Każdy z nas na pewno kiedyś to przeżył, że normalnie w świecie pod wpływem jakiegoś tam zagrożenia, nawet jedynką na sprawdzianie albo jedynką podczas odpowiedzi język stanął dęba, no nie? I tak samo się może wydarzyć na ulicy. I to jest znowu, do czego zmierzam. Zmierzam do tego strachu, bo szkolenia typu to, które się odbyło i szkolenia typu w ogóle systemu walki mają zadanie przygotować takiego użytkownika systemu pod kątem przede wszystkim zmiany, czy też pracy nad swoją mentalnością w sytuacji, kiedy faktycznie to zagrożenie się pojawia, potrafić zapanować nad strachem, potrafić zapanować nad sobą i albo nawet nie wdać się w bezsensowny konflikt, który może spowodować to, że odniesiemy obrażenia, czyli po prostu uszy po sobie, odwrócić się, napięcie i odejść, albo z drugiej strony nie struchleć w sytuacji, kiedy nam coś się dzieje, bo to też trzeba rozgraniczyć, kiedy najnormalniej w świecie, znowu wrócę do tego słowa, którym mam nadzieję nikogo nie obraziłem, trzeba wiedzieć, kiedy stchórzyć, bo to też jest sztuka. A z drugiej strony trzeba wiedzieć, kiedy podjąć realną walkę, bo wyczerpały się inne opcje, prawda? W takim już kompletnym podsumowaniu, ja cóż, mogę ze swojej strony tylko zachęcić do tego typu szkoleń, czy przeprowadzonych przez Majora Kupsa, czy przez jakichś innych instruktorów, którzy uczą systemu walki, którzy uczą bezpieczeństwa, którzy uczą survivalu, którzy uczą tego miejskiego survivalu, tylko i wyłącznie po to, aby wiedzieć, jakie są procedury bezpieczeństwa na ulicy, jak się zachować, jak uniknąć zagrożenia, jak sprawić, żebyśmy się czuli bezpieczniej i żeby ci ludzie, którzy są wokół nas, czuli się faktycznie bezpieczniej. Bo co by nie mówić o obecnych czasach, żyjemy w takiej troszeczkę bańce mydlanej, w której cały czas mówi się nam, że przecież jest cudownie, że jest pięknie, że jest wesoło, że jest wspaniale. Ale taka bańka mydlana ma to do siebie, że ma bardzo cienką powłoczkę i bardzo szybko pęka. I w sytuacji, jeżeli jesteśmy przygotowani na moment tego pęknięcia, mamy dużo większą szansę na przetrwanie, mamy dużo większą szansę na to, żeby racjonalnie dać sobie radę, niż wszyscy ci, którzy najnormalniej w świecie będą zaskoczeni, że przecież jak to jest możliwe, prawda? Także ja zachęcam najnormalniej w świecie do poszerzenia swojej wiedzy o survivalu, o szeroko rozumianym, tym naszym takim roboczo sobie nazwem miejskim survivalu, o procedurach bezpieczeństwa i o systemach bezpieczeństwa, o systemach walki, o tym, jak poruszać się w świecie, by faktycznie i realnie czuć się bezpieczniej.
1: I tutaj postawimy kropkę. W kolejnej instrukcji przetrwania słyszymy się w następną niedzielę. Do usłyszenia.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy MAJ. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orzesznik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
1: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
0: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orzesznik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Władimir Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orzesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali i trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Na północy Polski maksymalnie do 23 stopni, w centrum 27, na południu podobnie, a na zachodzie nawet do 29. Niebo przeważnie słoneczne, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Jutro nadal bardzo ciepło, wszędzie powyżej 20 stopni i dużo słońca.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Słuchacie Ponton.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku, od 12.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Słuchacie Bon Ton Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
1: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
0: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA, twój dobry sąsiad.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Do 23 stopni dziś na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Niebo przeważnie słoneczne, choć niewykluczone są dziś także przelotne opady deszczu. Za to jutro nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
12: Ja się Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
3: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
1: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
0: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
1: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
0: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarznik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Hełm Dreszera 5. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Mnóstwo słońca, zachmurzenie umiarkowane, choć możliwe są dziś także przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, 23 stopnie na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Jutro wciąż cieplutko, powyżej 20 do 25 mniej więcej. Na jutro już nie powinno padać.
2: Prognozę pogody sponsoruje BoxPlan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Słuchajcie, 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
1: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
0: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty pracy służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Podsumuje go Błażej Kulesza.
2: Kolejorz drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
3: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
4: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
2: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
5: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
2: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice, zdobyty w doliczonym czasie gry, sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6 miejscu.
0: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Do wieczora możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura może sięgnąć gdzieniegdzie nawet 30 stopni. Jutro już odrobinę chłodniej, ale nadal pięknie i gorąco od 21 do 26 i mnóstwo słońca. Jutro nie powinno padać.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: W Chełmie powstała wyjątkowa placówka, nie tylko na mapie miasta, ale generalnie na mapie kraju, czyli Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki. To jest nowość w Chełmie, takiego mariażu nauk, bo tak można też nazwać mechatronikę, jeszcze nie było, ale już jest, funkcjonuje i przyciąga bardzo duże zainteresowanie. Chcemy wiedzieć więcej na temat tego miejsca, jak doszło do tego, że samo centrum zostało powołane do życia.
2: Grzegorz Czyżyk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie zostało zrealizowane w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Branżowe Centrum Umiejętności to wyjątkowe miejsce, gdzie łączy się kształcenie osób młodych, dorosłych, studentów. To miejsce, gdzie łączy się nauka, przedsiębiorcy i jednostki edukacyjne. To nowatorskie miejsca szkoleniowe, które stanowią istotne uzupełnienie oferty edukacyjnej w wielu dziedzinach. W przypadku BCU w Chełmie w dziedzinie mechatronika. BCU nie mają na celu zastępowania istniejących placówek edukacyjnych, ale uzupełnienie ich działalności poprzez oferowanie kolejnych możliwości rozwoju zawodowego oraz promowanie idei ciągłego kształcenia.
1: Patrząc na to, jak to wygląda od strony wyposażenia całej infrastruktury, można powiedzieć, że to nie jest tylko uzupełnienie, ale tak naprawdę wejście na inny poziom kształcenia w tym obszarze. Generalnie szkolna infrastruktura przy ulicy Granicznej bardzo się zmieniła właśnie na potrzeby tego centrum. Myślę, że wiele osób nie poznałoby tego miejsca, zaglądając do środka. Właśnie czym centrum dysponuje, jeśli chodzi o całe to wyposażenie?
2: Dzięki projektowi i uzyskanym finansom, jest to olbrzymia kwota, ponad 13 milionów złotych, dokonaliśmy remontu części budynku przy ulicy Granicznej 2. Oczywiście wyposażyliśmy pracownię w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
3: Tomasz Wojciechowski, przewodniczący Rady BCU.
4: Andrzej Czaman, sekretarz Rady BCU.
3: Aktualnie znajdujemy się w pracowni, która obejmuje w swoim zakresie pneumatykę, a wchodząc w szczegóły, pneumatykę, elektropneumatykę i elektropneumatykę sterowaną w sposób programowalny, czyli z użyciem sterowników PLC.
1: Czyli z czym tutaj dokładnie mogą zetknąć się korzystający z dobrodziejstw takiej sali, czego mogą dotknąć, jakie mechanizmy mogą sprawdzić?
3: Dokładnie układów pneumatycznych w szerokim rozumieniu, sposobów ich sterowania, wykorzystywania, programowania, zmiany struktury i sposobów działania oraz odnalezienia informacji w praktyce, posiadanych już wcześniej nabytych w teorii, jak układ działa, jakie parametry w nim zmienione mają wpływać na układ, jakie są jego skutki, jak układ naprawić, jak układ zdiagnozować, jak go zbudować, rozbudować, ale także na przykład umiejętnie go zdemontować, zachowując za każdym razem wymagane przepisy BHP oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów technologicznych.
4: Ja myślę, że dzisiaj każde urządzenie posiada urządzenia sterowane z automatyką związane i my tutaj, tak szczerze mówiąc, na stanowiskach możemy zasymulować działanie tych urządzeń, które w rzeczywistości, w przemyśle mają szerokie zastosowanie, no bo nawet takie pakowanie butelek do palet, czy nalewanie butelek, przenoszenie czegokolwiek, no to ma związek z automatyzacją, więc nikt tego dzisiaj ręcznie nie chce robić. Myć butelek, wkładać butelki, nalewać, przenosić, a w szczególności chodzi o to, żeby odciążyć człowieka. Od pracy fizycznej ma to zastąpić automatyzacja, tak? To ma nam pomóc w pracy i poprawieniu pracy, w efektywności pracy, no bo maszyny się raczej nie mylą. Tak?
3: Poza wspomnianą ogólnie pojmowaną pneumatyką, po sąsiedzku mamy hydraulikę z tym samym zakresem. Do tego dochodzą pracownie z robotami, pracownie z elektroniką, pracownie z zakresu elektrotechniki i także pracownie, w których możemy łączyć tego typu dyscypliny w zależności od potrzeb zarówno kursantów, jak i osób, które definiują takie potrzeby, chociażby pracodawcy.
1: Dla kogo to jest oferta? Bo tutaj jest mowa o tym, że to nie jest tylko propozycja dla osób stąd, czy to uczniów, czy studentów, czy osób dorosłych.
5: Agnieszka Błaszczuk-Mech, koordynator projektu. Oferta skierowana jest do szerokiego grona. Są to zarówno uczniowie szkół branżowych i techników, są to studenci, są to osoby dorosłe, które pragną podnieść swoje kwalifikacje, ale są to również nauczyciele zawodowi. zawodu. Także kierujemy szereg szkoleń do tych wszystkich grup, dając im możliwości rozwoju, podniesienia swoich kwalifikacji, ale również takiego bliższego zapoznania się z branżą, jaką jest mechatronika.
1: I to wszystko się już zaczęło, to już trwa. Jakie są reakcje?
5: Tak, to wszystko się już zaczęło. Realizujemy szereg szkoleń, po których osoby biorące w nich udział właśnie podnoszą swoje kwalifikacje. Wiele z tych działań zostało zakończonych. Jest bardzo pozytywny odbiór ze strony uczestników, ale też jesteśmy w tym momencie w trakcie realizacji już ostatnich takich szkoleń. Rekrutacje są już właściwie zamknięte, także cieszymy się też dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców.
1: Zainteresowani powinni, jak rozumiem, być na bieżąco z ofertą, bo będą kolejne.
5: Tak, w tym momencie projekt kończy się z ostatnim dniem czerwca, ale od września planujemy rozpocząć rekrutację na kolejne szkolenia.
6: Sylwia Pendel, Czwórnuk, doradca zawodowy.
1: Jak ważne jest to miejsce? Jakie ono ma znaczenie w sytuacji dzisiejszego szkolnictwa zawodowego? Przez wiele lat nie było z tym najlepiej. Od pewnego czasu wskazuje się na potrzebę odwrotu tych tendencji.
6: Zgadza się. W ostatnich latach dużo się zmieniło i osoby, które mają specjalizacje, które mają skończone chociażby technikum, mają większą możliwość pracy. No, specjalistów brakuje w tym momencie.
5: Oprócz tego, że my przeprowadzamy, prawda, te szkolenia, które oczywiście są bezpłatne, jest to dodatkowy atut takich szkoleń, to też dajemy możliwość osobom, które ukończyły te szkolenia, zderzenia się z rynkiem pracy. Organizujemy wizyty studyjne do różnych przedsiębiorstw, do pracodawców. Organizujemy również wizyty studyjne do instytutów badawczych, gdzie osoby, które uzyskały bądź będą chciały uzyskać certyfikaty w konkretnych zakresach szkoleń, mają takie realne zderzenie z tym, gdzie właśnie tą wiedzę mogą później wykorzystać. W tym momencie realizujemy wyjazdy do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławia na Politechniki, prawda, gdzie, tak jak wspomniałam, jest możliwość tego realnego odniesienia uzyskanej wiedzy do rynku pracy i możliwości, jakie te osoby później mogą uzyskać.
1: Czy my dzisiaj musimy w Polsce odbudowywać szkolnictwo zawodowe?
4: Myślę, że tak, dlatego że w pewnym momencie jednak szkolnictwo zawodowe zeszło na drugi plan, stawiano bardziej na licea. W tej chwili, żeby to odbudować, no niestety jest to proces długi, to jest po pierwsze, bo nie chcą za bardzo nauczyciele, zawodowcy do pracy przychodzić ze względu na lepsze możliwości przemyśle, a druga sprawa, odbudować szkolnictwo, chodzi o sprzęt, który jest bardzo drogi, więc my tutaj staramy się pozyskać ten sprzęt, żeby uczniowie mieli na czym ćwiczyć, żeby później, jak pójdą do pracodawcy, wiedzieli, jakie elementy znajdują się w maszynie, a nie, powiedzmy, żeby musiał jakiś tam pracownik nad nim stać i tłumaczyć mu, jak to działa, tak? Tylko on ogólnie jest w stanie na pewno powiedzieć, do czego pewne elementy są, a szczegóły to już zależą od procesu, który nadzoruje, tak? Także tak to wygląda.
1: Pod względem organizacji właśnie odwrotu tego trendu to jest powoli widoczne, ale czy widać to także w zainteresowaniach młodych ludzi?
3: Chyba najlepszym przykładem jest rok bieżący, oczywiście rok szkolny, gdzie w roku bieżącym mamy dwie pełne klasy w kierunku technik mechatronik. Czyli dokładnie w tym kierunku, który pozwala realizować wiele tych praktycznych umiejętności w ramach naszej pracowni i pracowni PCU. I dwie pełne klasy w tym kierunku to chyba najlepszy dowód na to, że młodzież jest zainteresowana tym kształceniem technicznym, a szczególnie w tym kierunku, no, który jakby dla nas jest najbliższy.
1: Panie również?
3: Zdarzają się rodzynki, najczęściej jest to jedna dziewczyna na klasę, czy też pani na klasę, ale taki rodzynek potrafi się pojawić.
1: I panie dyrektorze, na koniec pytanie, czy pana oczekiwania, myśli na temat tego, co tu się wydarzy, jak było już wiadomo, że centrum ma powstać i to, co się stało rzeczywistością, czy to się jakoś minęło, a może to, co się wydarzyło, je przerosło?
2: Myślę, że czas, w którym realizujemy Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie, jest tak krótki, że nie mamy czasu na te refleksje, natomiast jak najbardziej widzimy pozytywny rezultat naszej pracy, zainteresowanie z wielu stron naszą działalnością. Są już zapytania dotyczące, jakie szkolenia będziemy prowadzić od 1 września. W tym zakresie współpracujemy z organizacją branżową, którą dla nas jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Politechnika Lubelska, w tym celu, by nasza oferta była skierowana celowo do konkretnych odbiorców, do konkretnego przemysłu, do konkretnych pracodawców.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
7: Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Witam serdecznie wszystkich Państwa. Z tej strony Adam Chmiel, koordynator już niechełmskiego oddziału Legionu HDK Nadburzańskiego.
2: I o tym między innymi i o organizowanych przez Państwa inicjatywach będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Jan Zieliński, Radio Bonton z tej strony. Panie Adamie, zaczniemy sobie może właśnie od początku. Był Legion i go teraz nie ma. W sensie dokonała się fuzja. Jak to się w ogóle stało i jak to teraz wygląda?
1: Generalnie Legion zawsze był, tylko w 23 roku powołaliśmy oddział cywilny. Na dzień dzisiejszy na mocy wspólnych ustaleń oraz porozumienia organizacyjnego doszło do nawiązania współpracy między cywilnym oddziałem Legionu HDK, Chełmski Legion, który funkcjonował do tej pory, jeszcze do tamtego piątku, a 19 Nadburzańską Brygadą Obrony Terytorialnej. W wyniku tej współpracy oraz integracji środowisk prospołecznych i mundurowych przede wszystkim powstał nowy oddział funkcjonujący pod nazwą Nadburzański Oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi. Utworzony oddział stanowi, i tutaj trzeba to podkreślić, połączenie środowiska wojskowego oraz cywilnego, którego głównym celem jest wspólna realizacja działań związanych z promocją honorowego krwiodawstwa.
2: Czyli rozumiem, że to była taka główna motywacja tego, żeby połączyć te dwa środowiska i żeby jakoś zwiększyć skuteczność.
1: Tak, i tutaj najważniejszą zmianą jest to, że nie jesteśmy już oddziałem cywilnym, tylko oddziałem mundurowym, ponieważ Legion, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion ma kilka rodzajów oddziałów. Tak jak już mówiłem, my byliśmy oddziałem cywilnym, a z racji tego, że doszło do tej fuzji, do tej fajnej współpracy, staliśmy się oddziałem mundurowym, który zrzesza wszystkie formacje, wszystkie służby mundurowe, a także dalej pozostaje oddziałem cywilnym zrzeszającym w dalszym ciągu cywilnych krwiodawców.
2: Więc tak, już mniej więcej wiemy, jak to teraz wygląda, więc może sobie pomówmy troszkę o Państwa inicjatywach. Zacznijmy sobie może od rzeczy, która została jeszcze powołana przed tą fuzją, jeszcze przed tym połączeniem, czyli o Państwa odznaczeniu dla krwiodawców. I skąd pomysł i jakie można to odznaczenie otrzymać?
1: Szanowni Państwo, tak, pomysł na to odznaczenie był w realizacji już od kilku ładnych miesięcy. Ale chciałbym tutaj też nadmienić, że honorowe krwiodawstwo to jedna z najczystszych form pomocy drugiemu człowiekowi. To dobrowolne i bezinteresowne oddawanie krwi, daru, którego nie da się niestety wyprodukować, a który każdego dnia ratuje zdrowie i życie wielu osób. Każda oddana kropla krwi to realna pomoc dla chorych, ofiar wypadków czy pacjentów wymagających transfuzji. I tutaj w poczuciu najwyższego uznania dla tych postaw powstał krzyż Zasługi dla krwiodawstwa. Odznaczenie to ustanowione przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion jest wyrazem wdzięczności wobec osób i instytucji, które wspierają rozwój idei honorowego krwiodawstwa przez oddawanie krwi przede wszystkim, ale także działalność organizacyjną, promocję czy też pomoc materialną.
2: Zastanawiam się, jak przez te lata, jak z tej perspektywy czasu wygląda to zainteresowanie. To zainteresowanie rośnie, czy może tak się wypłaszczyło?
1: Zdecydowanie rośnie. Widzimy to nawet dzięki wprowadzeniu, promocji właśnie tych naszych odznaczeń. Krwiodawstwo rośnie w siłę. Promocja jest bardzo, bardzo ważna i zauważalne jest to, że tych krwiodawców jest coraz więcej. Na te nasze akcje, nawet w terenowym oddziale i na akcjach, gdzie przyjeżdża do nas krwiobóz, tych krwiodawców jest z każdym dniem, z każdą akcją jest coraz więcej. Także to zainteresowanie wydaje nam się też, że właśnie przez to, że wprowadzamy krzyż zasługi, też to zainteresowanie rośnie.
2: To jeszcze chciałem się zapytać właśnie o te akcje terenowe. Czy jakaś w najbliższym czasie się szykuje?
1: Oczywiście. Przyjęliśmy taką zasadę, że nadburzański oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi będzie organizował przynajmniej jedną lub dwie akcje w każdym miesiącu. Czy będzie to ambulans, czy będzie to akcja organizowana w terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Takie zbiórki będą i teraz najbliższa odbędzie się już w przyszły poniedziałek, 25 maja w terenowym oddziale, gdzie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i wszystkie służby mundurowe, do których wysłaliśmy pismo z zaproszeniem i kolejna akcja jest 8 czerwca pod Kastoramą, gdzie przyjedzie do nas krwiobus i także na tej akcji będzie można wziąć udział. Można przyjść, można dodać krew. Chciałbym jeszcze dodać, że ze względu na umiejętności i pozyskane urządzenia jako jedyni chyba w całym kraju, nasze stowarzyszenie, w szczególności nasz nadburzański oddział Legionu Honorowych Dawców Krwi, wprowadza od tej zbiórki, od tej akcji w dniu 25 maja unikatowe upominki dla naszych krwiodawców. Będą to w całości drukowane na drukarce 3D. Należy tutaj przede wszystkim zaznaczyć, bo wielu krwiodawców jeszcze boi się do nas podejść. Te upominki, drodzy Państwo, otrzymujecie całkowicie za darmo. Za nie nikt nie płaci. To jest nasza wdzięczność dla Was jako bohaterów. Także podejdźcie do naszego stoiska, bo my w taki właśnie sposób chcielibyśmy Wam podziękować. W każdym dniu, kiedy organizowana jest akcja, jest także słodki poczęstunek. Także pamiętajcie, drodzy krwiodawcy, żeby też do tej donacji się odpowiednio przygotować.
2: Czyli co, czekolady wróciły?
1: Czekolady nie wróciły. Jest tutaj znacząca zmiana w tym pakiecie, ponieważ czekolad już nie ma, ale my jako nadburzański oddział staramy się o każdego krwiodawcę zadbać, czyli jest ten słodki poczęstunek, czy jest to jakiś bajgl, czy jest to jakiś pączek, czy jest to jakiś baton. On jest ogólnie dostępny dla każdego krwiodawcy, który przyjdzie na tą akcję, ponieważ to są kalorie, ponieważ ten słodki poczęstunek też jest ważny.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj był
1: Adam Chmiel, koordynator nadburzańskiego oddziału Legionu Honorowych Dawców Krwi.
2: Janek Zieliński, to ja prowadziłem tę rozmowę. Kłaniam się i do usłyszenia następnym razem w Radiu Bonton.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama. Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dzień dobry, tu Magdalena Głowacka, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.
2: 26 maja odbędzie się podsumowanie projektu Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury. Na czym polegał ten projekt i jaka była główna idea, która jemu towarzyszy?
1: Tworząc projekt Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury, towarzyszyła nam przede wszystkim idea zaangażowania młodych mieszkańców gminy w życie naszej lokalnej społeczności, oczywiście głównie tutaj w obszarze kultury. Naszym celem było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów edukacyjnych na wysokim poziomie, ale takich, które zainteresują młodzież i które będą wpisywały się w ich młodzieżowe trendy codzienności, czyli filmiki, TikToki, rolki. Stąd zrodził się pomysł warsztatów filmowych, ale żeby nie skończyło się tylko na tych samych warsztatach, pomyśleliśmy, aby podczas zajęć praktycznych młodzież, ucząc się, jednocześnie nagrywała materiał, który po montażu pozwoli na stworzenie gotowego filmu dokumentalnego. No i tak tego filmu dokumentalnego. No i tak

0: kultury i do tworzenia się zrodziła.
1: W trakcie projektu no już nikt raczej do nas nie dołączał. Grupa została stworzona przed rozpoczęciem projektu. Oczywiście ogłosiliśmy otwarty nabór wśród mieszkańców gminy Leśniowice, wśród dzieci i młodzieży. Zgłosiła się grupa chętnych osób i właśnie z tą grupą kontynuowaliśmy już nasze warsztaty. A jeśli chodzi o twórców, którzy wystąpili w naszym filmie podczas właśnie nagrań, to tutaj no już trudno nie było wybrać, tak? Mamy tutaj naszą taką grupę, która bardzo angażuje się w życie kulturalne naszej gminy i wymienię tutaj właśnie osoby, które wzięły udział w naszym projekcie i które ostatecznie wystąpią w naszym filmie. Są to przede wszystkim osoby z pasją do rękodzieła, do kultury ludowej, do poezji, muzyki. I tak wystąpiła pani Ania Kowal, specjalistka od ozdób i kwiatów z papieru, panie Elżbieta Łuczkiewicz i pani Maria Dziedzic, czyli twórczynie różnego rodzaju rękodzieła ludowego, a głównie pająków ludowych. Wystąpił nasz lokalny poeta, pisarz pan Jarosław Smalej. Wystąpiła również pani Emilka Gryniuk, utytułowana Młoda Śpiewaczka Ludowa. Nie mogło również zabraknąć znanych zespołów śpiewaczych, Kumowianki i Rekołpianki, które znane są głównie z takich corocznych udziałów w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Ponadto wystąpili również podopieczni Dziennego Domu Senior Plus w Słowikowie, którzy na co dzień tworzą wspaniałe rękodzieła różnego typu. Palmy, pisanki, bombki, maskotki, stroiki. No po prostu cuda. A w naszym filmie również nie mogło zabraknąć koła tkackiego w Sarniaku. Tam z kolei panie zawsze z ogromną pasją opowiadają o tkactwie, no i na co dzień tkają gobeliny na tradycyjnych krosnach i ramie.
0: A czy mogłaby nam pani zdradzić od kulis, jak wyglądała praca na planie w sumie filmowym przy realizacji tego projektu?
1: Nasz projekt został podzielony na warsztaty praktyczne i teoretyczne. Takim wprowadzeniem do całych warsztatów było spotkanie z panią reżyser Dorotą Kędzierzawską, która w taki inspirujący sposób zachęciła młodzież do pracy przy filmie i tak od strony technicznej pokazała, jak ta praca wygląda. Następnie dzieci z instruktorem panem Pawłem Strągowskim uczyły się wszelkich zagadnień dotyczących teorii filmu, a następnie już od października ubiegłego roku do kwietnia tego roku odbywały się warsztaty praktyczne, podczas których dzieci uczyły się operowania kamerą, ustawiania kadru, światła, dźwięku. Także każde dziecko miało tutaj przypisaną swoją rolę podczas nagrywania wszelkich materiałów. Były osoby odpowiedzialne od kadru, były osoby odpowiedzialne od światła, od rozmów z naszymi twórcami. A wszelkie materiały były nagrywane podczas warsztatów i spotkań z twórcami kultury. Po zakończeniu warsztatów praktycznych odbył się taki blok montażu filmu i tutaj dzieci zapoznały się z różnymi programami do obróbki surowych materiałów. Ciężko, mozolnie pracowały. Oczywiście z każdymi warsztatami stawały się coraz bardziej profesjonalne w swoich działaniach i na koniec powstał ich pierwszy profesjonalny film dokumentalny Gmina Leśniowice, Zoom na twórców kultury.
0: No i właśnie premiera już czeka nas niedługo, 26 maja. I co się znalazło jeszcze w programie oprócz premiery filmowej?
1: Nasz projekt dobiega już końca. Jak pani wspomniała, w najbliższy wtorek, 26 maja, o godzinie 17:00, odbędzie się jego uroczyste podsumowanie. Oprócz premiery filmu nastąpi również inna premiera, bo po raz pierwszy posłuchamy na żywo piosenki o naszej gminie. A piosenka ta stanowiła ścieżkę dźwiękową do naszego filmu. Została wykonana przez naszych twórców kultury. Tekst do tej piosenki napisał pan Jarek Smalej, nasz lokalny poeta. Ścieżkę dźwiękową oraz grę na akordeonie wykonał Karol Szornal, a za śpiew były odpowiedzialne nasze śpiewaczki ludowe z zespołu Rekołpianki, Kumowianki oraz pani Emilka Gryniuk. I właśnie tę piosenkę posłuchamy po raz pierwszy na żywo podczas naszego podsumowania projektu. A korzystając z okazji, że tego dnia przypada również Dzień Mamy, zaplanowaliśmy takie różne wydarzenia, różne atrakcje dotyczące tego dnia. Odbędzie się taki mały koncert zespołów wokalnych działających przy Ośrodku Kultury w Leśniowicach. Posłuchamy wierszy w

0: W wykonaniu pana Jarka Smaleja odbędzie się również taki blok warsztatowy i tutaj każde dziecko będzie mogło wykonać dla swojej mamy wyjątkowy prezent z okazji jej święta. To będzie bardzo miłe popołudnie. Zapraszam wszystkich serdecznie tego dnia do Centrum Kultury w Leśniowicach. Podczas podsumowania naszego projektu odbędzie się również taki panel dyskusyjny z uczestnikami naszego projektu, czyli z dziećmi i z młodzieżą. Zapytamy ich tutaj o wrażenia, o doświadczenia, no i czy przede wszystkim warto było poświęcić tych kilkanaście popołudni i nauczyć się właśnie filmu, tak, od strony technicznej, jak to wszystko działa, czy jakoś mają zamiar wykorzystać to w swoim dalszym życiu.
1: No coś mi mówi, że tutaj może być tylko jedna odpowiedź. Wszyscy na pewno są zachwyceni i chcą jeszcze więcej.
0: Mam nadzieję, oczywiście.
1: I jeszcze skoro taka ekipa filmowa już zdobyła to doświadczenie pierwsze, no i przede wszystkim wiedzę, czy jakiś kolejny projekt w tym kierunku też się szykuje?
0: Tak, oczywiście. Kolejny projekt już w naszych głowach tutaj się rodzi, dlatego że no, nie mogliśmy ukazać wszystkich naszych twórców kultury z naszej gminy. Dlatego mamy pomysł, aby ten film miał swoją drugą część. Także myślę, że gdzieś pod koniec tego roku ruszymy z kolejnymi nagraniami do drugiej części tego projektu.
1: No to trzymamy mocno kciuki i zapraszamy 26 wszystkich słuchaczy naszych Radia Bonton do przybycia do Leśniowic, by zmierzyć się tutaj i z twórcami kultury, i z tym szerokim ekranem młodych talentów, którzy stworzyli film o nich. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Monika Łupkowska i moim gościem dzisiaj była
0: Magdalena Głowacka, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
3: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
4: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku, od 12.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwogang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
1: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
0: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwogang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
2: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
0: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwogang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Przelotne deszcze wędrują dziś nad Polską, czasem intensywne, a na południu kraju możliwe także burze. Poza tym gorąco, parnie, upalnie, od 22 do 29 stopni. Jutro znowu od 20 do 25 stopni, ale jutro nie powinno już padać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadarzeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
0: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
1: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
0: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
2: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
3: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
4: Ja uważam, że to jest za drogo. Stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
1: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
0: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Czeka nas bardzo pogodny początek tygodnia. Jutro na północy Polski troszkę powyżej 20 stopni, w centrum 25, na zachodzie i na południu 26. Wszędzie mnóstwo słońca, padać jutro nie powinno. Właściwie cały ten tydzień ma być przyjemny.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio. Weekend.
7: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Witam bardzo serdecznie. Dzisiejsze nasze małe wyspy to zaproszenie, kulturalne zaproszenie na festiwal Mikołaja Reja. O tym, że Siennica Różana to miejsce, które warto odwiedzić w najbliższy weekend, przekonywać będzie dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Agnieszka Poźniak.
8: Przedostatni weekend maja co roku od 3 lat dedykujemy największemu mieszkańcowi naszej miejscowości, najwybitniejszej postaci, Mikołajowi Rejowi. Oczywiście zawsze to wywołuje jakieś tam kontrowersje, no bo wszyscy pytają, dlaczego Siennica Różana, a nie inne miejscowości, szczególnie na przykład na Głowice. Mikołaj Rej był właścicielem Siennicy Różanej, właściwie połowy wsi, był też jej mieszkańcem. No i jego dziedzictwo stanowi ważną część naszej lokalnej tożsamości, dlatego postanowiliśmy przypomnieć tą wielką postać tego wielkiego człowieka, ojca literatury polskiej, bo szkoda, żeby odszedł w zapomnienie, a skoro tutaj mieszkał, tutaj gospodarzył, tutaj realizował swoje pasje i swoją działalność, no to postanowiliśmy, że przywołamy Mikołaja Reja. Przypomnimy, kim był, co robił, dlaczego jest ważny. No i trochę go wykorzystamy, bo kto nie kojarzy i kto nie zna nazwiska Rej? Wszyscy reagują i zawsze pozytywnie. Dlatego postanowiliśmy, że Mikołaj Rej będzie właśnie symbolem i patronem naszego trzydniowego święta.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Dzisiejsze nasze Małe Wyspy to kulturalne zaproszenie na festiwal Mikołaja Reja w Siennicy Różanej. Zaprasza Agnieszka Poźniak, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
9: Siennicki Festiwal, Festiwal Mikołaja Reja, to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, co jest dziwne, dlatego że postać Mikołaja Reja jest kojarzona z wieloma różnymi miejscami w naszym kraju. Najbardziej kojarzymy go z Nagłowicami, jednak to chyba Siennica Różana była takim centrum świata dla Reja. To tutaj realizował swoje pasje zarówno pisarskie, jak też i te związane właśnie z uprawą, hodowlą zwierząt, ale również z kulinariami, ponieważ niewiele osób o tym wie, a my próbujemy właśnie to kultywować i przypominać, że Mikołaj Rej był wybitnym znawcą kuchni, wdrażał różne nowinki, nowaliki i bardzo lubił eksperymentować, a jeszcze bardziej dzielić się wynikiem tych eksperymentów. Między innymi zawdzięczamy Mikołajowi Rejowi sery dojrzewające, ale też na przykład uwielbiał, był wyznawcą, fanem i doradzał wszystkim jako dodatek, najlepszy dodatek, najbardziej pasujący do wszystkich potraw, ćwikłę, zwaną przez niego ćwikiełką. Mikołaj Rej był właścicielem Siennicy Różanej, połowy Siennicy Różanej, wspólnie z Mikołajem Siennickim, innym wielkim mieszkańcem Siennicy. Był oczywiście mieszkańcem, ale był też osobą, która pozostawiła po sobie ogromne dziedzictwo, nie tylko ważne dla lokalnej tożsamości, ale też w ogóle ważne dla tożsamości wszystkich Polaków. I naszym celem w trakcie tego naszego festiwalu jest właśnie przybliżenie tego bardzo złożonego dziedzictwa, tej bardzo złożonej, niesamowitej, wyróżniającej się postaci, jaką był Mikołaj Rej. Przypomnijmy, że to był człowiek, który, no, prawdziwy człowiek renesansu, odpowiadał swojej epoce, bo był taką osobą, która, no, dzisiaj powiedzielibyśmy, że wprowadzała innowacje, interesował się wieloma rzeczami, naprawdę wiele dziedzin stanowiło jego pasję i jak już coś go zainteresowało, to tak starał się zgłębiać te tematy, którymi się interesował. No i nie mogło być inaczej, że nasz festiwal, żeby odpowiedzieć i jakby sprostać temu wyzwaniu, czyli tej złożonej, kompleksowej osobowości, no musiał mieć charakter interdyscyplinarny i musiało znaleźć się w nim, w jego programie, mnóstwo różnych tematów. Wyzwaniem było połączenie tych tematów, bo poza literaturą i przecież ojcostwem, któremu przypisano ojcostwem języka polskiego, Mikołaj Rej jest również pasjonatem właśnie kuchni, kulinariów, ale też na przykład był taki moment w jego życiu, że prowadził chór. Uwielbiał odkrywać smaki, uwielbiał odkrywać nowe prądy. Dzisiaj określilibyśmy tą postać jako takiego innowatora w jego epoce. No i żeby sprostać temu zadaniu, stworzyliśmy ten nasz festiwal Mikołaja Reja, który odbywa się przez 3 dni. I przez te 3 dni każdego kolejnego dnia spotykamy się i w różnych perspektywach, w różnych ujęciach Mikołaja Reja przybliżamy nie tylko tej naszej lokalnej społeczności, ale wszystkim gościom, uczestnikom, którzy zdecydują się na to, żeby w tych dniach Sienicę Różaną odwiedzić.

0: Bonton Radio. Weekend.
1: Festiwal Mikołaja Reja, interdyscyplinarny, a więc wiele dziedzin i wiele tematów, które w czasie tego wydarzenia poruszamy, rozpoczynamy, inaczej być nie może, od literatury. Dzień Literacki, czyli piątek. W końcu postać, której dedykujemy ten nasz festiwal, jest uznawana za ojca literatury polskiej, za ojca języka polskiego. Dlatego chcielibyśmy go uhonorować w ten szczególny sposób. I całe wydarzenie rozpoczynamy w piątek o godzinie 18 od meczu poetyckiego. Mecz poetycki to bardzo specyficzna formuła promowania poezji we współczesnej rzeczywistości. No bo poezja dzisiaj, wydawałoby się, że to trochę taki temat przebrzmiały. Tymczasem wydaje mi się, że właśnie dzięki tej formule połączenia dwóch światów, bo mecz, czyli rozgrywka sportowa, no i poetycki, czyli związana z poezją, świetnie realizuje taką misję edukacyjną. Jest to wyjątkowa rozgrywka, polega na tym, że uczestnicy rozgrywają ze sobą rywalizację, recytując autorskie teksty. Mogą być to teksty przygotowane wcześniej, mogą być to teksty na przykład tworzone na bieżąco, bo są też tacy twórcy, którym jak najbardziej udaje się coś takiego. Natomiast każdy z graczy, bo wtedy to już nie są poeci, tylko gracze, ma za zadanie zaprezentować ten swój tekst, a oceny dokonuje publiczność. Publiczność ma możliwość głosowania na uczestników. I w ten sposób na koniec wyłaniani są zwycięzcy meczu poetyckiego. Okazuje się, że wbrew pozorom taka rywalizacja może wywoływać naprawdę bardzo duże emocje. Publiczność angażuje się całym sercem i na koniec nagrody, które ufundowaliśmy, nagrody finansowe oraz nagrody książkowe dla wszystkich uczestników, to jest taka gratyfikacja za uczestnictwo, ale myślę, że to największą nagrodą dla wszystkich uczestników jest to zaangażowanie publiczności. Natomiast po meczu poetyckim przewidujemy, że około godziny 20 zapraszamy Państwa na wieczorne czytanie. Tym razem będziemy czytać dramat autorstwa Mikołaja Reja, Żywot Józefa. I to jest ciekawa możliwość, żeby usłyszeć to, jak brzmiał, jak wyglądał język polski w czasach właśnie ojca polskiej literatury. Polszczyzna, która dla współczesnych w zasadzie wydaje mi się, że jest już niedostępna, dlatego komentować to czytanie będzie redaktor Łukasz Modelski, świetny specjalista, znawca literatury i też historii z tego okresu i przybliży nam to, co Mikołaj Rej w swojej spuściźnie literackiej nam pozostawił. Czytać będą nasi aktorzy z Teatru Pokoleń. Myślę, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ubiegłoroczna próba, po raz pierwszy czytanie skończyło się naprawdę dużym sukcesem, także bardzo polecam. Tym bardziej, że uwierzcie mi Państwo, teksty Reja na dzień dzisiejszy są w zasadzie nieczytelne i można pozwolić sobie na takie powiedzenie, takie określenie, że w zasadzie będzie to tłumaczenie symultaniczne z polskiego na polski. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
10: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Dzisiaj zapraszamy na festiwal Mikołaja Reja w Siennicy Różanej, a oprócz mnie zaprasza i zachęca do tego, żeby się tam udać, Agnieszka Pośniak, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
11: W drugim dniu festiwalu, w sobotę, a właściwie w sobotni wieczór, zaprosimy Państwa na bardzo romantyczne spotkanie. Najpierw kolacja na modłę Mikołaja Reja, kolacja komentowana. Będziemy Państwa częstować potrawami z epoki. Potrawy wcześniej zostaną przygotowane w ramach rejowych warsztatów kulinarnych, które w sobotni poranek przeprowadzi redaktor Łukasz Modelski razem z naszymi paniami z kół gospodyń wiejskich. A to, co powstanie w ramach tych warsztatów, wieczorem będzie można skosztować. Temat przewodni tegorocznego festiwalu to ryby. Rej był fascynatem ryb, szczególnie uwielbiał karpia, ale my podamy i karpia, i szczupaka, i może sandacza. Natomiast Łukasz Modelski ze swoimi uczestniczkami warsztatów przygotuje 3 ciekawe propozycje podania tych ryb i będzie można tego wszystkiego skosztować. Jedzenia wystarczy na pewno dla wszystkich, także bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 18 do Parku Dworskiego w plenerze. Spotkamy się na takiej właśnie wieczornej kolacji, a później koncert przy świecach. No bo jak romantyczna kolacja, no to też trzeba ją romantycznie zakończyć. Koncert wyjątkowy, duet Rudnik i Komza, duet Rudnik i Komza Viola Bass.

że to zestawienie daje też bardzo wyjątkową ofertę brzmieniową. Artyści zaprezentują też bardzo ciekawy, taki pasujący do tej okazji repertuar, więc myślę, że czeka nas wyjątkowy wieczór, taki, który długo będzie w naszej pamięci gdzieś tam pobrzmiewał. Koncert przy świecach, to wydarzenie już zrealizujemy w dworku w Sienicy Różanej, zapraszamy serdecznie. Myślę, że warto spędzić tą sobotę razem z nami, bo będzie ona niezapomniana.

0: A w niedzielę zaprosimy Państwa w gościnne progi Mikołaja Reja. Tym razem wydarzenie w Parku Dworskim, piknik rodzinny, w ramach którego przygotowaliśmy ofertę naprawdę dla wszystkich możliwych grup wiekowych, i dzieci, i młodzież, i dorośli, i seniorzy. Wszyscy Państwo znajdziecie coś dla siebie. Startujemy o godzinie 14, a w całym programie mamy dla Państwa wiele atrakcji. Przede wszystkim rozegramy pierwszy regionalny etap konkursu Polska Smakuje. To jest kontynuacja konkursu wcześniej znanego pod hasłem Bitwa Regionów. Konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich. Rozegramy etap regionalny dla dwóch powiatów, powiatu krasnostawskiego i chełmskiego, i zapraszamy serdecznie, bo panie z kół gospodyń wiejskich przygotują stoiska, na których będzie można spróbować różnych bardzo ciekawych, tradycyjnych, lokalnych potraw. Natomiast komisja będzie w międzyczasie oceniać potrawy, które zostały do tego konkursu zgłoszone, i też ogłosimy w tym dniu laureatów, którzy przejdą do kolejnego etapu, etapu wojewódzkiego. Ponadto, jak zwykle w ostatni dzień Festiwalu Reja, zapraszamy na edukacyjny piknik międzypokoleniowy. I tutaj stoiska edukacyjne i pokazy przygotują partnerzy pikniku, instytucje, organizacje, szkoły, służby mundurowe, instruktorzy Centrum Kultury. Wszyscy znajdą coś tam dla siebie. Nie zabraknie też słodkości, wynagrody za uczestnictwo. I te atrakcje planujemy od godziny 14 do godziny 18 w przestrzeni Parku Dworskiego. Ponadto zaśpiewają dla nas soliści, młodzież, która na co dzień pracuje pod okiem Zbyszka Wolanina w Gminnym Centrum Kultury w Krasnostawie z siedzibą w Sienicy na Dolnej, klub solisty GCK. I młodzież przygotowała dla nas specjalnie program taki dedykowany temu wydarzeniu, więc nie zabraknie muzyki z lat 80. Usłyszymy utwory Zbyszka Wodeckiego, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, wiele innych w takich bardzo ładnych, stylizowanych aranżacjach. Jak festiwal Mikołaja Reja, no to nie może zabraknąć samego Mikołaja Reja, i będzie z nami Potomek w linii prostej, Mikołaj Nikolas. Przyjeżdża do nas z Krakowa, urodził się we Francji, a jego pasją jest też pasja, która była kiedyś udziałem jego wielkiego przodka, mianowicie dobra kuchnia, gotowanie. I dla nas Mikołaj Rej wspólnie ze Zbyszkiem Kmieciem przygotuje pokaz gotowania potraw z epoki. Pokaz o tyle ciekawy, że zostanie okraszony też opowieścią. Mikołaj zawsze ma mnóstwo ciekawych anegdot. Wychował się w zamku Montresor, więc ma co opowiadać zarówno z rodzinnych archiwów, jak też z historycznych dziejów rodziny. Także będzie to bardzo ciekawy moment zatrzymania się z historią Rejów. No i oczywiście tematem przewodnim gotowania, tak jak poprzednio wspomniałam, będą ryby, dlatego jakaś tam niespodzianka rybna się na pewno pojawi, i zaprosimy Państwa na degustowanie tych wspaniałości, które zostaną ugotowane. I tutaj znowu Łukasz Modelski trochę nam poopowiada o historii Mikołaja Reja, tym razem odnosząc tą historię do właśnie Sienicy Różanej oraz jego kulinarnych odkryć. Także będzie to bardzo ciekawy moment i okazja do tego, żeby jeszcze bardziej zgłębić historię rodziny Rejów, ale też historię naszego miejsca na ziemi. I ten piknikowy czas zakończymy potańcówką na Ludowo, no bo tak jak mówiłam wcześniej, Mikołaj Rej był też pasjonatem muzyki, a Mikołaj Rej junior uwielbia tańczyć, więc myślę, że porwie nas wszystkich do tańca. Przygrywać nam będzie kapela Fajerka, zespół, który uprawia, kultywuje muzykę tradycyjną. Przede wszystkim grają tradycyjne melodie z właśnie terenów Lubelszczyzny, głównie z Roztocza. Myślę, że będzie to świetne zakończenie naszego spotkania plenerowego. Zapraszamy do udziału, bo warto. I zupełnym finiszem, finałem naszego niedzielnego spotkania i w ogóle Festiwalu Mikołaja Reja będzie pokaz Teatru Pokoleń. Ta część odbędzie się już w sali widowiskowej Centrum Kultury Sienicy Różanej. Teatr Pokoleń przygotował dla Państwa komedię Zielony Ładunek autorstwa Michała Zgieta, który również jest reżyserem tego spektaklu. Myślę, że będzie to naprawdę godzina bardzo dobrej zabawy, szczególnie, że spotkamy się z bardzo ważnym tematem, w którym globalne problemy i wielka polityka wchodzą z butami do niewielkiej miejscowości na wschodzie Polski. No i zobaczymy, jak ta lokalna społeczność poradzi sobie z tym uwikłaniem, no i jakie perypetie z tego wynikną. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest bezpłatny. Spotykamy się przez 3 kolejne dni. Zapraszamy Państwa do udziału we wszystkich aktywnościach, ale możecie również wybrać to, co Was interesuje najbardziej, a szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Centrum Kultury kulturasiennica.pl albo na naszym profilu w mediach społecznościowych. Zapraszamy serdecznie.
1: Gościem dzisiejszych naszych Małych Wysp była Agnieszka Poźniak, dyrektor Centrum Kultury w Sienicy Różanej, która zapraszała na festiwal Mikołaja Reja. Ja również jestem pewna, że warto udać się na to wydarzenie. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
1: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
2: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
0: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
3: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
0: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. Jutro kontynuacja letniej aury. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, w centrum 25, najcieplej 26 na południu i zachodzie. Cały czas bardzo dużo słońca, jutro nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wygląda na to, że cały przyszły tydzień będzie ciepły i w miarę słoneczny.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: Magda Linetti i Magdalena Frenchiusz w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w Paryżu. Polskie miasta zmagają się z prawdziwą plagą szczurów, a firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Magda Linetti i Magdalena Frenchiusz awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linetti wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Frenchiusz z Rumunką Eleną Gabrielą Rusem. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Jutro grę zacznie Iga Świątek. Zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Jej mecz powinien zacząć się około południa. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni jest więcej niż w poprzednich latach. W Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
1: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
0: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
2: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nie przeznaczone. Niestety zachęca gryzonie do bytowania.
0: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu, potrwa 4 tygodnie. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, tak twierdzi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
3: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
0: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Coraz więcej europejskich firm, w tym także polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do Komisji Petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia, mówi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
4: Trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
0: Nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie 1 lipca. Jutro kolejna okazja, żeby skorzystać z gorącej aury. 21 stopni nad morzem, 25 w centrum, 26 na zachodzie i południu Polski. Mnóstwo słońca i nigdzie nie powinno padać, a ciśnienie wysokie. Wtorek nadal ładny, w ogóle ten tydzień ma być w miarę słoneczny i w miarę ciepły.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
1: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
2: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
0: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają Dni Śląskich Kin Studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
3: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad. Przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
0: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy. Dużo słońca, chmur jak na lekarstwo i deszczu też jutro się raczej nie spodziewamy. Będzie sucho, słonecznie i gorąco. 21-22 nad morzem, w centrum do 25, 26 na zachodzie i południu Polski. Wtorek też ładny i ciepły.
4: Reklama.
5: Ecotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Reklama. Orlen Radio. I wszystko gra. Orlen Radio.

0: mama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
3: 104,9 FM. Bogdan Radio.